wala yata libren ze pele kutonna bayina na nosa lokonde le bayina no sopale yana na manaisa.